0: Wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze.
1: Pamoja na babu wanu mwiguri.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa.